uciekła z Amerykanki. Synocie, pa najdę mnie w saniach. Prnima. Prazen ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykance.